body.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.
1: Please, diamonds are too small.

naprawdę szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wypić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

kontrakt od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę Panadol. Chcę platynę z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi

Thank you.

0: wkrótce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to

darem Ty chcą podlewić piersi. Czarom skrytym w Twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły Twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

nie potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem podartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłowi.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość.

znaczenia, bo z gruntu jesteśmy.

zazdrośnicy darem ty chcą poplewić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłowi.

0: le bonheur pourrais y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko. Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie wleciło, no i
1: proszę pisać należycie.

0: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak gdyby były?
0: Nie!
1: Jak gdyby były?
0: One and two and three and four. One and two and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten trik z trójkąta? Ja tego nie rozumiem.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot, tydzień później dwa razy Wrocław, potem Lublin, trzy razy Poznań, Kraków.

kartę, o. Niniejszą epkę rzucę na torenty. Na stronie zrobię sobie wielki napis, tak odtędy. Pierdolę kasę z MP3, przychodź na koncerty. Zależy mi pisz na te teksty, jak się zna kolędy. Mimo wszystko jestem jakoś spięty. Wszystko nagrywa się, bo cały lokal snapy kręci. Patrzę

0: Cześć.
1: Cześć, cześć, witamy.
0: No to właśnie, to Studencka Agencja Radiowa, godzina 17, bez wątpienia.
1: Co oznacza, że zaczynamy pod pokojami.
0: Dokładnie, przed mikrofonami witają Was
1: Gosia
0: i Dorota. Dzisiaj o czym będziemy mówić?
1: No, nasza dzisiejsza audycja będzie związana z tym, co działo się całkiem niedawno, ponieważ działo się to w czwartek w Krakowie. I będziemy mówić dzisiaj o manifestacjach homoseksualistów, o tym, czym jest homoseksualizm, skąd to się bierze, to zjawisko, jak na nie reagujemy. No właśnie.
0: No właśnie, z naszego kobiecego punktu widzenia. A pierwszy utwór muzyczny to taki bardzo wymowny Electric Six i Gay Bar.

0: Jesteśmy.
1: Jesteśmy.
2: No właśnie, homoseksualizm. Ostatnio bardzo głośno jest o naszej płciowości, o naszym stosunku do osób hetero, a tym bardziej do osób homoseksualnych. I poruszane jest to z każdego możliwego punktu widzenia. Legalizacja tego typu związków, legalizacja możliwości posiadania dzieci, czy raczej adoptowania dzieci przez osoby homoseksualne. I właściwie co to jest homoseksualizm?
1: No właśnie, spróbujemy dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Mamy tutaj kilka ciekawych informacji. Między innymi, znaczy myślę, że każdy wie, czym charakteryzuje się homoseksualizm, ale takim problemem, który się najczęściej pojawia, jest to, skąd on się bierze tak naprawdę. I są na ten temat różne teorie, ponieważ niektórzy uważają, że jest to coś wrodzonego. Są też teorie ludzi, którzy uważają, że z kolei jest to skłonność, którą można nabyć. I dlatego są liczne konflikty z tego powodu, ale jednak naukowcy i badacze przychylają się do tego, żeby twierdzić, że to jest genetycznie uwarunkowane. I polega to na tym, że są to po prostu swego rodzaju zaburzenia hormonalne, które zachodzą już w płodzie. I jeżeli jest testosteron, zareaguje w zbyt późnym okresie i nie na ten

0: głód w takiej ilości, w jakiej powinien, wówczas właśnie wykształcają się tendencje no nie takie jak normalnie każdy przeciętny człowiek ma.
1: No tak, ale czy to jest choroba? Czy to jest jakaś choroba genetyczna, skoro to się pojawia już w okresie płodowym życia człowieka?
0: Właśnie nie. Chodzi o to, że to jest nawet w klasyfikacji jakiejś międzynarodowej chorób i schorzeń, znaczy schorzeń, chorób, nie została ona po prostu zakwalifikowana jako choroba, bo nie można po prostu tego wyleczyć.
1: No właśnie, ale też mówi się o tym, że to jest dewiacja. Czy powiedzmy pociąg seksualny do osoby heteroseksualnej ma takie same znaczenie jak do osoby homoseksualnej, czy to już jest raczej choroba psychiczna? Naukowcy próbują udowodnić, że niekoniecznie to jest choroba. To nie jest jakieś zboczenie płciowe, tak jak powiedzmy, nie wiem, nie daj Boże, pedofilia, czy zoofilia, czy też nekrofilia. Właśnie, bo mimo wszystko, ale poza miłością fizyczną, homoseksualizm to też przecież jest miłość psychiczna, tak samo jak każda inna.
0: Dokładnie. Znaczy myślę, że każdy z nas wie, że istnieje miłość między kobietami, miłość lesbijska i miłość gejowska między mężczyznami. I właśnie jest tutaj pewne zróżnicowanie. Chodzi o to, że miłość między kobietami ma troszeczkę inny wymiar. Tutaj ta cielesność też jest obecna, jednak kobiety bardziej duchowo, intelektualnie, psychicznie przeżywają tą miłość. Ta miłość ma troszeczkę inny wymiar.
1: No właśnie. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wszystkim, o również reakcjach ludzi na osób heteroseksualnych, osób o bardzo tradycjonalistycznych poglądach.
0: I nie tylko tradycjonalistycznych, bo tylko przecież są też zwolennicy.
1: No właśnie. Jak ludzie podchodzą do, określmy to, zjawiska homoseksualizmu?

0: wróciłyśmy. No i przede wszystkim zacznijmy od tego, że homoseksualizm nie wiąże się z tym, że to jest dewiacja, jak już wcześniej powiedziałyśmy, stwierdziłyśmy. Źródłem homoseksualizmu jest genetyka, czyli okres życia płodowego w łonie matki. No ale właśnie, o osobowości homoseksualistów powiedzmy. Przede wszystkim przypisuje się im zdolności artystyczne oraz umiłowanie piękna. Wybierają oni pewne typowe dla siebie zawody, w których najpełniej się realizują i spotkać się można również ze zdaniem przeciwnym, że pewne zawody czy funkcje sprzyjają ujawnianiu się tendencji homoseksualnych. Wyniki badań na ten temat nie zawsze potwierdzają te opinie. Większość seksuologów zgadza się z tym, że homoseksualiści są ponadprzeciętną wrażliwi, nastrojowi i labilni emocjonalnie oraz bardziej sugestywni. Czyli coś mają raczej duszę artystyczną, nie da się ukryć. Mówi się też, że kobiety właśnie raczej w taki sposób podchodzą do sprawy. Częściej, jeżeli nawet to są kobiety heteroseksualne i stąd pojawia się też zjawisko przyjaźni z chłopakiem gejem. Mówi się, że poza tym, że to jest trendy, to takie bardzo modne określenie w naszych czasach.
1: Ostatnio się z tym spotkałam, naprawdę. To z taką przyjaźnią, no tak. Interesujące, nie powiem.
0: Tak. I to ponoć właśnie łatwiej kobieta może nawiązać kontakt, jeżeli przyjacielem jest osoba homoseksualna. Nie wiem, nigdy nie zdarzyło mi się zaprzyjaźnić z chłopakiem gejem.
1: No mi też nie, ale właśnie teraz przypomniała mi się pewna informacja, którą znalazłam. I był tam podany taki fakt, że właśnie, znaczy to jest zaprzeczenie tej teorii, którą popierają naukowcy, że to jednak jest coś genetycznego i hormonalnego, ponieważ jest też teoria, w której naukowcy uważają, że takie zmiany w psychice czy w seksualności człowieka mogą być po prostu, mogą nastąpić z czasem i są uwarunkowane jakby w dzieciństwie. Jeżeli, przypuśćmy, chłopiec bardziej zżyty jest z matką i po prostu ojciec jakby w pewien sposób nie akceptuje jego zachowania, napędza to koło, on coraz bardziej zżywa się z matką, matka też na to odpowiednio reaguje i po prostu w tym chłopcu wykształca się inny wzór osobowości. On jakby utożsamia się z matką i dlatego po pewnym czasie, w okresie dojrzewania, kiedy on już odczuwa, powiedzmy, jak kobieta, ponieważ z tą matką tak był bardzo zżyty i utożsamiony, no on po prostu później w okresie dojrzewania interesuje się mężczyznami, ponieważ czuje tak jak matka.
0: Aha, czyli naśladuje również uczucia matki i zachowanie względem płci, akurat w jego przypadku tej samej płci.
1: No dokładnie.
0: Gdy matka, powiedzmy, kocha osobę płci przeciwnej.
1: Czyli tak jakby też psychicznie staje się kobietą po prostu z czasem, no, można tak powiedzieć.
0: No tak. A jeszcze właśnie a propos badań homoseksualności w kulturach różnych, według badań, właściwie nie ma żadnej kultury, w której dominowałby homoseksualizm.
1: No właśnie, to jest ciekawe, że to jest niezależnie od społeczeństwa.
0: No właśnie, i że średnio na daną populację przypada od 2 do 5% osób o orientacji homoseksualnej. I to właściwie we wszystkich społeczeństwach, czyli to nie ma jakiejś reguły, że powiedzmy na kontynencie europejskim czy też amerykańskim jest więcej homoseksualistów niż gdziekolwiek.
1: To jest po prostu ciekawe. Kwestia ich siły przebicia może i tego, jak to w społeczeństwie jest akceptowane i postrzegane po prostu takie zjawisko. Ale na przykład znalazłam też taką wypowiedź jednego homoseksualisty, który stwierdził, że można przyjąć, że 1 na 10 osób nie jest osobą heteroseksualną i że na pewno w towarzystwie taką osobę można znaleźć. Może się nie ujawnia, ale to jest zjawisko do tego stopnia powszechne.
0: No tak, no później pewnie poruszymy problem, dlaczego się nie ujawnia.
1: No właśnie.
0: Bo to niestety zjawiska kulturowe, czy też sytuacja społeczno-polityczna nawet nie pozwala im na określenie się, na powiedzenie głośno o tym, co się czuje, do kogo się czuje. Wśród mężczyzn homoseksualizm nazywany bywa też uranizmem lub, co niesłusznie jest określane, pederastią, z kolei u kobiet miłością lesbijską, safizmem lub tribadią. Miłość lesbijska rządzi się nieco innymi prawami niż homoseksualizm męski i mniej o niej wiemy. Okazuje się, jest bardziej tajemnicza i polega głównie na porozumieniu duchowym i psychicznej więzi.
1: No to jest właśnie to, o czym mówiłam, że to jest troszeczkę inny aspekt, troszeczkę inny wymiar.
0: Ale właśnie ciekawe, może jest tak ze względu na to, że mimo wszystko panowie mają zawsze większy pociąg seksualny i przecież mówi się tak głupio, że facet na 3 sekundy potrafi pomyśleć kilka razy o seksie, czy taki potencjalny facet, a kobieta raczej potrzebują bardziej właśnie kontaktów duchowych i te uczucia polegają na czymś innym. I na przykład właściwie przez całe wieki nie mówiło się o homoseksualizmie kobiet, że nie istniało coś takiego, to był temat tabu, ewentualnie nawet nieistniejący.
1: No właśnie, coś ciekawe. Częściej wśród mężczyzn to było zauważane.
0: No właśnie, i naukowcy rozróżniają kilka rodzajów homoseksualizmu. Wymienia się na przykład homoseksualizm zastępczy, który polega na tym, że pomiędzy osobami tej samej płci pozbawionymi możliwości kontaktów heteroseksualnych rozwija się właśnie uczucie czy też pociąg homoseksualny. Ale z kolei taki homoseksualizm nie wpływa później na dalsze
1: kontakty.
0: Tak, mimo wszystko wtedy takie osoby, jeżeli mają możliwość kontaktu płciowego z płcią przeciwną, to wracają do tego. Wyróżnia się również homoseksualizm pozorny, kiedy ktoś żywi przekonanie o własnej homoseksualności na podstawie snów czy zauroczenia osobą tej samej płci. Powodem nie są jednak homoseksualne skłonności, a raczej nieśmiałość i niepewność w relacjach z osobami płci przeciwnej. Czyli to jest jakieś pójście na łatwiznę chyba.
1: No, dokładnie.
0: To bardzo tak niekulturalnie, ale skojarzył mi się jeden kawał, taki bardzo stary, że przychodzi człowiek do lekarza i mówi, że proszę pana, ja chyba jestem lesbijką. Znaczy, przepraszam, tak, jestem lesbijką. To jak to tak pan może być lesbijką? No, on mówi, że w koło jest tylu ciekawych facetów, a on się obraca za kobietami.
1: Dziwne.
0: No, także tak dziwnie. Dalej, rodzaje homoseksualizmu. Homoseksualizm młodzieńczy. Jest on typowy dla wczesnego okresu dorastania, ale nie jest fazą rozwoju psychoseksualnego i pojawia się właściwie u osób, których warunki zewnętrzne sprzyjają homoseksualnym czy quasi-seksualnym aktom. Jak na przykład jest to wynik podporządkowania się jakiejś subkulturze, modzie, czy na przykład masturbacji w grupie o tej samej płci.
1: No właśnie, ja chciałam na tym temacie się troszeczkę zatrzymać, ponieważ ja ostatnio tak zauważyłam w czasie rozmowy z koleżankami, że niektóre z nich miały takie doświadczenia, właśnie taki homoseksualizm młodzieńczy. Co mnie troszeczkę zaskoczyło, bo szczerze mówiąc, pierwszy raz w życiu się z czymś takim spotkałam. Nigdy nie sądziłam, że w ogóle to się tak nazywa, że coś takiego istnieje. A faktycznie, no wychodzi na to, że to jednak się sprawdza, taka teoria.
0: Ale wiesz, na przykład to też wydaje mi się, że czasami dziewczyny potrafią się chwalić za bardzo. To nie akurat, na przykład nie adresuję tego w stosunku do twoich koleżanek, ale teraz bardzo modne jest pokazywanie tego, jakim się jest trendy.
1: Tak, jakimś jest innym po prostu. Tak, nie utożsamianie się z grupą, tylko taki indywidualizm. Tak.
0: Tylko dodatkowo nie jestem jakąś, nie wiem,
1: grzeczną i ułożoną, tylko taką...
0: Tak, czy też powiedzmy nie jestem zagorzałą fanką Radia Maryja, która strasznie krzyczy na tego typu zjawiska, a że jestem trendy, że jestem modna, że jestem otwarta na nowe możliwości i czasami nawet jeżeli to nie jest jakiś rzeczywista potrzeba, to wychodzi na to, że osoby chociaż mówią o tym, chociaż może też niekoniecznie tylko mówią, może akurat same próbują, o tak.
1: Czyli takie jakby też pędzenie za modą, tak? Mhm. Kto wie, może to jest.
0: No właśnie, na przykład przyczyna. Przecież lata symbolizmu w kulturze, czyli początek lat 20., przepraszam, 20., początek wieku 20. No to było poszukiwanie czegoś nowego poprzez między innymi narkotyki, poprzez różne eksperymentatorstwo, również seksualne. Mhm. W związku z czym ludzie próbowali różnych rzeczy, różnych, nie wiem, uciech tego życia.
1: W różnych dziedzinach.
0: W różnych dziedzinach, dokładnie. Także może być tak, że właśnie ciekawość, ewentualnie pokazanie, jakim to się jest człowiekiem otwartym na wszelkie nowinki.
1: Ciekawie. No, niektórzy szukają różnych dziwnych sposobów, żeby zwrócić na siebie uwagę, albo nie wiem, no może dobrze się z tym czują.
0: No właśnie. No właśnie, wróćmy może do badań naukowych. Otóż część mężczyzn homoseksualistów przyznaje się, że w wieku dziecięcym często odbierali ojca jako kogoś odległego, natomiast byli bardzo związani z matką, z reguły nadmiernie opiekuńczą, nierzadko zachłanną. Czyli czy to akurat może być tak, że to nie jest homoseksualizm wyrodzony, tylko nabyty.
1: No właśnie, tak. No ale ponoć do tej teorii raczej się tak nie przychylają za bardzo.
0: No właśnie, no ale mimo wszystko. Tak zastanawiam się na przykład, jak jest z ludźmi, którzy wychowali się powiedzmy w towarzystwie zupełnie zamkniętym, które było ograniczone do powiedzmy tylko
1: do
0: jednej
1: kontaktów
0: płci.
1: Z jedną płcią.
0: Ciekawe, czy to w żaden sposób nie wpłynęło. Znam taką sytuację, przypadek jednej dziewczynki. To jest dziewczynka jeszcze, dziecko, siedmioletnie dokładnie, które po prostu było wychowywane przez wujka i dziadka, ponieważ rodzice zginęli, babcia zmarła i po jakimś czasie ona się bała kobiet na przykład.
1: No właśnie, to raczej w tej dziedzinie, to mi się wydaje, ta kwestia lęku, no ponieważ właśnie. Nie miała nigdy kontaktów z płcią przeciwną, była przyzwyczajona do obecności mężczyzn po prostu w jej życiu i dlatego.
0: Czyli raczej właśnie tutaj była ukierunkowana na płeć przeciwną zupełnie i może nawet nie zdawała, no dzieci w tym wieku to raczej nie za często zdają sobie sprawę ze swojej seksualności, ale mimo wszystko ciekawe, gdy była wychowywana w towarzystwie tylko damskim, czy sytuacja też by się powtórzyła i myślę, że są spore szanse na to.
1: Może nie wykształciłyby się w niej jakieś takie zachowania, powiedzmy lesbijskie, skłonności lesbijskie, ale raczej ta kwestia lęku przed mężczyznami. To się wydaje najbardziej prawdopodobne.
0: No właśnie, jeszcze pojawia się taki problem kontaktów osób, które są powiedzmy zmuszone do przebywania z osobami tej samej płci cały czas, czyli na przykład za

0: W trakcie wspólnych prac, posiłków, czy na przykład kąpieli, chociaż nie wiem, czy z tą kąpielą
1: to
0: jest
1: troszeczkę przesadzone chyba.
0: No właśnie, jak i psychicznie, na przykład w czasie wzajemnych rozmów i dyskusji, modlitw, czy czegoś w tym rodzaju, zarówno o rzeczach błahych, jak i poważnych. I właśnie z tego powodu też może sięgnąć do repertuaru zachowań homoseksualnych, okazuje się, co mogłoby się nigdy nie zdarzyć, gdyby funkcjonował w innym otoczeniu. No właśnie, ale tutaj w tym momencie pojawia się taki jakiś dziwny stereotyp, że księża od razu muszą być dewiantami, że w związku z tym, że żyją cały czas w swoim towarzystwie, no to muszą być nakierunkowani też na homoseksualizm. No nie wiem, mi się wydaje, że jednak nie. No, ale to jest kwestia podejścia. I jeszcze problem tego, czy homoseksualizm jest chorobą i czy należy go leczyć, nie wiem, korygować skłonność. Naukowcy cały czas dowodzą, że homoseksualizm nie jest chorobą. W roku 91, poprzedniego wieku, czyli w roku 1991, Światowa Organizacja Zdrowia wyeliminowała homoseksualizm z międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń. Czyli jednak był wcześniej chorobą. Widać był na owej klasyfikacji. No i
1: po prostu może dlatego, no że to zjawisko stało się coraz bardziej takie nagłaśniane, powszechne i no, wydaje mi się, że ludzie i zarówno naukowcy bardziej się tym wszystkim zainteresowali.
0: No właśnie.
1: No i myślę, że sami ludzie o skłonnościach homoseksualnych też raczej nie chcieliby, żeby ich nazywano chorymi. Oni to cały czas podkreślają, że to jest normalna rzecz.
0: No właśnie.
1: No nie wiem, czy tak do końca normalna, ale...
0: No ale nie jest to na pewno choroba, to nie jest zboczenie, to nie jest coś, co powinno się leczyć i mówi się o czymś takim, że trzeba tym ludziom pomagać, na przykład powiedzmy żyć w społeczeństwie, w rodzinie, ale pod warunkiem, że
1: oni sami tego chcą.
0: Tak, tak, bo to nie można tak, że ich ukierunkowywać, prać im mózgi, żeby jakoś ich naprowadzić na tą prostą ścieżkę, bo niekoniecznie ta ścieżka jest prosta.
1: Właśnie, to wszystko zależy od podejścia tej osoby i to ma też po prostu to, w jaki sposób ludzie o skłonnościach homoseksualnych są traktowani przez społeczeństwo, to wpływa później na to, jak oni, z jaką siłą oni reagują na to. Ponoć, to jeszcze wrócimy do tego tematu, kiedy będziemy mówić o ostatniej manifestacji, w ogóle o manifestacjach, że ludzie właśnie, którzy najczęściej w takich manifestacjach uczestniczą, oni po prostu byli odrzucani i nieakceptowani przez rodziny, przez znajomych i w ten sposób oni ze zdwojoną siłą jakby reagują na to wszystko i na siłę starają się po prostu pokazać i udowodnić wszystkim, że są normalni, że
0: no właśnie.
1: Mogą żyć normalnie.
0: I jeszcze jeden problem, taki medyczny, naukowy typowo, na pytanie, czy zgłaszają się do seksuologów osoby, które chcą zmienić swoją homoseksualną orientację, okazuje się, że niewiele osób jest takich, które chcą to zrobić, ponieważ do gabinetów seksuologicznych docierają jedynie niepewni swych wyborów biseksualiści i osoby cierpiące na tak zwaną homofobię, czyli lęk przed tym, czy nie jest się homoseksualistą. No właśnie, to jest nawet, może się pojawić coś takiego jak lęk.
1: Tak.
0: Że okazuje się, że masz skłonności homoseksualne, a do tej pory na przykład byłeś strasznie przeciwny
1: To jest właśnie chyba najczęściej, wydaje mi się, wyolbrzymiane i na to wpływ ma środowisko albo jakieś, no nie wiem, takie zachowania pojedyncze, które zupełnie no, nie świadczą, nie zawsze świadczą o tym, czy ktoś jest homoseksualistą, czy nie.
0: No właśnie.
1: No ale na przykład jest też coś takiego jak homoseksualizm egodystoniczny, dokładnie tak. I to są tacy homoseksualiści, którzy nie akceptują tego swojego homoseksualizmu. No i ponoć oni mają największe szanse jakby wyleczenia, czy też zaleczenia tego problemu, ponieważ można w nich tą niechęć do akceptacji tego własnego homoseksualizmu wzmocnić i w ten sposób jakby zaleczyć to wszystko.
0: No ale czy na przykład wtedy można, powiedzmy, wzbudzić pociąg seksualny do płci przeciwnej u takiej osoby?

0: Tego niestety nie wiem, ale jakoś nie... Myślę, że to jest możliwe.
1: Nie wiem, właśnie zastanawiam się.
0: Czy
1: raczej ta sztuczna chyba.
0: Czy ta awersja jakby do samego siebie to chyba nie jest najlepszy sposób na leczenie czegokolwiek, no a już zmienianie na zupełnie inny biegun, zupełnie inne zachowania też chyba raczej, no nie wydaje mi się, żeby to było prawdopodobne.
1: No właśnie. No zróbmy sobie może malutką przerwę muzyczną, oczywiście. No i wrócimy do tematu za kilka minut.

0: jesteśmy. No i dalej sobie rozmawiamy. Teraz przejdźmy do tematu właśnie postrzegania homoseksualizmu, homoseksualistów i zjawiska homoseksualizmu przez społeczeństwo, przez ludzi otaczających takie osoby.
1: No właśnie, to jest dosyć, wydaje mi się, taki temat drażliwy i niektórzy ludzie bardzo agresywnie na to reagują.
0: No właśnie, bardzo dobrym przykładem jest zdarzenie, które zaszło dokładnie w czwartek. Tak, kiedy to homoseksualiści chcieli się pokazać, że są normalni, że potrafią normalnie żyć, że nie są jakimiś dewiantami i nie deprawują ludzi swoim zachowaniem, zostali zaatakowani przez grupy młodzieżów,
1: przeciwników,
0: przez ludzi reprezentujących Ligę Polskich Rodzin, przez młodzieżówki. No i właśnie.
1: Skończyło się też na tym, nawet na obrzucaniu kamieniami.
0: Tak, i zgniłymi jajami. Ciekawa sytuacja.
1: No cóż. Ale jest właśnie wiele czynników, które wpływają na to, w jaki sposób ludzie reagują na zjawisko homoseksualizmu. No właśnie jednym z nich jest religijność i częstotliwość po prostu praktyk, co wydaje mi się takie dosyć oczywiste.
0: No to prawda.
1: Czyli to jest, wydaje mi się, z zasady takie, że jeżeli ktoś jest bardzo religijny, to jego akceptacja tych związków partnerskich, gejów i lesbijek, raczej nie jest na najwyższym poziomie.
0: No to prawda. Znam osobiście taki przykład właśnie w związku dwóch dziewczyn, młodych dziewczyn, które mieszkają z ojcem jednej z dziewczyn, który jest ultrakatolikiem. To znaczy sytuacja w ogóle wygląda o tyle śmiesznie, że ojciec udaje, że on tego nie widzi. Mhm. Wszyscy naokoło wiedzą, o co chodzi. Dziewczyny mają wspólną sypialnię, nawet gdyby chciały mieszkać, to mają mieszkanie czteropokojowe, ale one mają wspólną sypialnię i
1: ojciec w dalszym ciągu uważa, że nic się nie dzieje.
0: Ojciec
1: nie dopuszcza, do siebie tej myśli.
0: Tak, raczej tak.
1: No jakby nie patrzeć, dla takich rodziców to też jest jednak szok.
0: No to prawda.
1: I właśnie ponoć najczęściej to ojcowie reagują bardziej tak emocjonalnie i przeżywają większy szok z tego powodu, jeżeli się dowiedzą, że ich dziecko właśnie ma skłonności homoseksualne, szczególnie jeszcze jeżeli to akurat syn okazuje się tą osobą, ponieważ w pewien sposób ojciec jakby... Syn jest jego namiastką, właśnie...
0: Spadkobiercą jego wszelkiej schedy.
1: Tak.
0: Schedy po nim. No właśnie, i wtedy rzeczywiście...
1: I to podważa ich męskość po prostu w ten sposób.
0: Tak, to taka osoba rzeczywiście przeżywa dramat i mówi się nawet na stronie www.homoseksualizm.pl, jest to strona dotycząca kampanii przeciwko homofobii, której nawet Radio SAR patronuje. Właśnie są podane przykłady przeżyć młodych osób homoseksualnych, które odważyły się powiedzieć swoim rodzicom o tym. No i niestety właśnie to był szok, to był dramat rodziców. Mamy płakały, ojcowie nie chcieli rozmawiać albo nie chcieli dopuścić do siebie takiej sytuacji, takiej myśli. No niestety, ale...
1: Czy ukrywać się z taką wiadomością, czy z taką skłonnością?
0: No właśnie, wydaje mi się, że w przypadku osób najbliższych, w przypadku rodziców, no to nie, bo chyba raczej znamy te osoby na tyle, żeby przewidzieć chociaż odrobinę ich reakcji. Bo niestety ze społeczeństwem jest już inaczej.
1: Dokładnie.
0: A osoby homoseksualne często nie pokazują się, nie ujawniają się, nie deklarują się jako homoseksualiści, dlatego że boją się po prostu reakcji społecznej, która często właśnie reaguje w taki sposób, jak to miało miejsce na rynku krakowskim.
1: No właśnie, coś chyba trzeba by było z tym zrobić, jednak nie najlepiej o nas świadczy.
0: Dokładnie, to są stereotypy. Tak jak dalej się na przykład homoseksualistów kojarzy z dewiantami, ze zboczeńcami, stawiając ich na na równi z, powiedzmy, pedofilami czy kimś takim, że...
1: To jest też zupełnie co innego.
0: Tak. Że na przykład ci ludzie cały czas tylko czyhają na twoją homoseksualność, twoją seksualność w ogóle i a nuż uda im się ciebie przygabić gdzieś tam. No i że tacy ludzie na przykład spotykają się w klubach gejowskich, które wszyscy są zaopatrzeni w pejcze, w skórzane stringi i jakieś dziwne maski na twarzach. W rzeczywistości tak nie jest. To są wykształceni.
1: Po prostu.
0: Tak. To są wykształceni ludzie, kulturalni, którzy ubierają się normalnie, niekoniecznie wszelnie obcisłe ciuszki i mają zachowania, powiedzmy, panowie mają bardziej kobiece zachowania od wielu kobiet. Nie, tak nie jest, bo często na przykład mężczyzna homoseksualista wygląda jak 100% mężczyzna. I no...
1: Nie ma co patrzeć na stereotypy po prostu.
0: No właśnie. A może ktoś ze słuchaczy ma ochotę wypowiedzieć się na temat, to prosimy o telefony. Nasze numery telefonów to 347-2626 ze świata i z miasta, a z akademików 82626, natomiast z DS-u numer 3, jeżeli ktoś miałby ochotę się wypowiedzieć, zapraszamy pod numer telefonu 812626.
1: No i oczywiście na nasz sarowy kanał.
0: Ircowy, jasne. No właśnie.
1: Może jeszcze wróćmy do tych czynników, które wpływają na to, jak ludzie postrzegają homoseksualistów i czynniki, które po prostu determinują to postrzeganie. Mówiliśmy o tej religijności, no, poglądy polityczne też dosyć odgrywają poważną rolę. No ale wydaje mi się, że wykształcenie też i wiek po prostu wpływają na to, jak postrzegamy. Ludzie bardziej wykształceni może nie są tak zamknięci, mają szersze horyzonty, no nie wiem, może to też na to wpływa.
0: No właśnie, te osoby starsze o tradycjonalistycznych poglądach często kierują się tym, co na przykład mówi do nich Kościół. Aczkolwiek tutaj też nie można, nie wiem, pluć na Kościół, bo to czasami jest tak, że podejście do owej sprawy kreuje się samemu. Także...
1: Zawsze trzeba mieć swoje zdanie jednak.
0: No właśnie, właśnie. I myślę, że podejście do sprawy jest naprawdę bardzo indywidualne, ale jednocześnie nie można budować jakichś właśnie fobii względem takich osób, no bo ci ludzie nie są pozbawieni praw obywatelskich, bo czemuż by mieli być?
1: No,
0: nie obnoszą się ze swoją seksualnością tak na forum. Mam na myśli na przykład, powiedzmy, stosunki homoseksualne na gdzieś w środku miasta, w środku dnia. Nie, tak wcale nie jest i ci ludzie wcale nie są w jakiś tam sposób niebezpieczni i że należałoby ich zamykać i leczyć.
1: No właśnie, to są też te mity, do których ja chciałam wrócić, ponieważ panuje też taki mit, że osoby o skłonnościach homoseksualnych mają wielu partnerów i są na równi właśnie traktowani jak różni dewianci seksualni, co jest kompletną nieprawdą, jest kompletną bzdurą, ponieważ są, faktycznie są ludzie, którzy mają wielu partnerów seksualnych, ale to nie wpływa na to, czy oni są homo czy heteroseksualni. Mhm. To jest pierwsza sprawa. No a druga sprawa to jest taka, że wśród homoseksualistów też są pary, które prowadzą zwykłe takie życie, nie afiszują się z tym po prostu.
0: No właśnie, przecież początkowo, gdy zaczęto mówić o epidemii AIDS i wirusach HIV, to mówiło się, że to jest choroba właśnie pedałów i narkomanów. W rzeczywistości tak nie jest, bo coraz więcej osób heteroseksualnych zapada na tą chorobę. To raczej chodzi o wstrzemięźliwość seksualną czy higienę, niż o skłonności, bo no niestety.
1: To jest też kwestia niedoinformowania po prostu.
0: Tak, bo to ktoś tam usłyszał plotkę od sąsiadki, która słyszała gdzieś tam przez przypadek i tak jakoś wyszło. Powstały naprawdę dziwne sytuacje i tak niestety jest.
1: A jeszcze chciałam powiedzieć kilka słów o tym, kto tak szczególnie agresywnie reaguje. Ponoć bardzo agresywnie na mężczyzn homoseksualnych reagują mężczyźni heteroseksualni, ponieważ wytwarza się w nich taki jakby swego rodzaju lęk. Oni boją się tego, że oni też mogą być homoseksualistami i w ten sposób oni starają się jakoś, nie wiem, odsunąć od siebie tą myśl i dlatego tak tępią takie zachowania, szczególnie właśnie wśród mężczyzn.
0: Bardzo agresywnie atakują.
1: Boją się po prostu, no może nie są pewni swojej męskości i dlatego tak reagują.
0: No ale to jest właśnie dziwne, że właśnie panowie w taki sposób się zachowują. Przecież jeżeli oni raczej powinni sobie zdawać sprawę ze swojej własnej homoseksualności, wtedy nie są przecież zagrożeni przez takie osoby.
1: Znaczy heteroseksualiści.
0: Heteroseksualiści nie są zagrożeni przez właśnie homoseksualistów. Przecież ta osoba w żaden sposób nie zbruka ich godności.
1: Właśnie, to też wpływa po prostu znaczy dużą rolę ma tutaj własna samoocena.
0: No właśnie. Poza tym też, właśnie ostatnio głośno się mówi o takim zjawisku jak legalizacja związków homoseksualnych i możliwość adoptowania dzieci przez tego typu osoby.
1: No tutaj troszeczkę wydaje mi się sprawa dość kontrowersyjna z tym adoptowaniem dzieci. Ja osobiście jakoś nie jestem za tym, żeby tych ludzi gnębić, tępić, bo jeżeli już są, no to należy ich traktować normalnie, jak normalnych ludzi. Ale jeżeli chodzi na przykład o to adoptowanie dzieci i wychowywanie dzieci, to jakoś troszeczkę mam mieszane uczucia, szczerze powiem. Bo, znaczy, jeżeli trzymać się tej teorii, że jednak homoseksualizm nie jest jakby skłonnością, którą nabywamy w swoim życiu z czasem, tylko skłonnością wrodzoną, to nie powinno to mieć żadnego wpływu na psychikę dziecka i na to, czy ono będzie homo, czy heteroseksualne, ale wydaje mi się, że jednak dziecko to jest takie stworzonko bezbronne, które z czasem jednak może nie nabędzie tych zachowań homo, czy heteroseksualnych, ale w jakiś sposób to wpłynie na jego psychikę.
0: Tak, i również na podejście społeczeństwa do takiego dziecka.
1: No właśnie, też mi się wydaje, że ze względu na dobro tych dzieci, przecież wiadomo, jak zareagowaliby rówieśnicy. No wydaje mi się, że jeżeli dowiedzieliby się, że ktoś ma dwie mamy albo dwóch tatusiów, tak, wiadomo.
0: Twoi rodzice to fajne chłopaki.
1: Tak.
0: Nie, rzeczywiście, to tego typu sytuacje moim zdaniem już się mijają z naturą.
1: Właśnie, to jest zaprzeczanie naturze po prostu. Jeżeli nie można, to jest wbrew naturze, tak, to widocznie nie można, po prostu.
0: Bo skoro taka osoba, powiedzmy, nie może rodzić dziecka ze związku typowego, heteroseksualnego, bo jakby inaczej, no to niestety, ale nie można sobie szukać, nie wiem, mam wrażenie, że to jest szukanie ofiary, bo to dziecko jest ofiarą.
1: Robienie czegoś na siłę po prostu.
0: Tak. Nie wiem, zaspokojenie swoich jakichś tam zachcianek.
1: No i też może demonstracja po prostu, to mnie troszeczkę irytuje, że czasami po prostu przesadzają z tym, starają się na siłę jakby wmusić nam, że oni są normalni. Dobrze, jeżeli są normalni, to też niech się zachowują normalnie, a nie udowadniają tego na każdym kroku, bo to troszeczkę jest...
0: Nie, to jest przesadzone po prostu i to już nie jest też naturalne, to nie jest normalne.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli to się wytyka.
1: Ja nie mówię o takich tam prawach, nie wiem, ekonomicznych, przypuśćmy, tak jak właśnie tutaj mamy przed sobą ankietę, badania społeczne i jak ludzie wypowiadają się na temat wspólnoty majątkowej osób żyjących w takim związku, czy ulg podatkowych, to ja nie mówię o czymś takim, to owszem, jeżeli żyją razem, to nie widzę żadnych po prostu przeciwwskazań, ale jeżeli chodzi o adoptowanie dzieci, to zdecydowanie jestem przeciwko, no i tak jak większość społeczeństwa, ponieważ okazuje się, że tylko 8% badanych popiera coś takiego.
0: No, bo rzeczywiście to jest trudne do zrozumienia.

0: Właśnie, chyba wypadałoby podsumować już nasze dewagacje na temat homoseksualizmu i podejścia do homoseksualizmu. Chciałam powiedzieć poprawnego podejścia. Myślisz, że istnieje coś takiego jak poprawne podejście akurat do tej kwestii?
1: Wydaje mi się, że do wszystkiego powinno być poprawne podejście, więc do tego też najprawdopodobniej takie podejście istnieje. No ale jako, że to jest taka kwestia dosyć drażliwa, to na pewno jest ciężko trafić.
0: No właśnie, poza tym nic na siłę. Nie możemy jakoś wymuszać podejścia do owej sprawy i kwestii gustu. O, coś w tym rodzaju.
1: Dokładnie. Mi się też wydaje, że jeżeli ktoś już naprawdę... Nie mówię o tym, żeby wynosić pod niebiosa to zjawisko, bo jednak nie jest to może ono aż tak powszechne. Jest na pewno, ale nie, może nie na jakąś olbrzymią skalę. No niemniej jednak wydaje mi się, że jeżeli ktoś już nie pochwala tego, to przynajmniej niech to przyjmie do wiadomości, że coś takiego istnieje. No zaakceptuje po prostu ten fakt i nie tępi tych ludzi, bo to jest właśnie, to wpływa na to, że oni uderzają ze zdwojoną siłą, chodzą na manifestacjach.
0: No właśnie. I to są ludzie. Nie powinno się nikogo rzucać kamieniami czy zgniłymi jajkami. Także to nawet jest po prostu niezrozumiałe pod tym względem.
1: Nieetyczne, nieludzkie.
0: Dokładnie. Może będziemy już kończyć powoli, ponieważ szykuje się kolejna audycja. My będziemy zwalniać studio. No dzisiaj mamy nadzieję, że w miarę obiektywnie przedstawiłyśmy Wam problem czy też zjawisko homoseksualizmu.
1: I że troszeczkę skłoniłyśmy Was też do przemyślenia tych spraw.
0: Tak. I przemyślenia zachowań ludzi z różnym poglądem na ową sprawę. No właśnie, może wy kreujecie w sobie pogląd, jeżeli jeszcze go nie macie.
1: Dokładnie,
0: była audycja pod pokojami, tak dla odmiany była poważna, zauważyłaś?
1: Była poważna dla odmiany, tak.
0: Tak. To byłyśmy my, czyli
1: Gosia
0: i Dorota. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia bardzo niedługo.
1: Czyli za tydzień.
0: Cześć.
1: Cześć.

Shh.

Wszystko co jest, wiesz, niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom.

0: Szczerze mówiąc.
1: Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny snu mi daje w kość, nie zostawaj sam, nie słuchaj.

Widok z balkonu willi w Lanskoronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów,

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparta.

sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Zsyłam na ziemię potop, mój mały Noe.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

0: powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu i ogólnie duży uśmiech.
1: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie dla studentów. Wierzę, nie wiem.
2: Takie czerwone i z gałką.
3: No, ja na to tyle powiem.
4: Bez komentarza.
5: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
2: Ale fajnie by było, jakby miał pilocika.
1: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
2: Studencka Agencja Radiowa.
6: Tu Studencka Agencja Radiowa.
7: Dobry wieczór, 21.30 minęła i jak co tydzień tradycyjnie już o tej porze rozpoczynamy audycję Sway Wish Project przy mikrofonach
8: Wish
7: i Sway. Kłaniamy się nisko.
8: Dobry wieczór.

0: Tak, przyznaję się, jestem tyranem i nacisnąłem guziczki trochę za wcześnie, odbierając swój głos, więc teraz naprawiam błąd.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że no już teraz po wysłuchaniu tego kawałka mam nadzieję, że przypadł wam do gustu w oryginale wykonywany przez Otisa Readinga. Ja przedstawiłam wam w swoim ulubionym wykonaniu Lenego Krawica.
0: Okej, okay, no to teraz czas na mnie. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiejszy zestaw przygotowałem nie kierując się właściwie żadną myślą przewodnią, ale jak tak przybywało utworów, to zauważyłem, że wybijają się na pierwszy plan dwa bardzo bujające. I pierwszy z nich właśnie teraz na dobry początek, Fun Loving Criminals.

0: Jakbyś określiła styl tej muzyki, która przed chwilą wybrzmiała?
1: A wiesz co, musisz dać mi więcej czasu, żeby się zastanowić. Ja powiem szczerze, nie jestem wtajemniczona w to, co Wish przygotowuje do tej audycji. I trochę mnie zdziwiłeś, wiesz?
0: Ale w pozytywny sposób?
1: Tak, myślę, że w pozytywny.
0: No cieszę się bardzo. Fun Loving Criminals to jest jedna z kapel, która no nie da się ukryć, strasznie odstaje od tego, czego normalnie słucham, ale czasami lubię sobie zarzucić parę ich kawałków, takich hiciorów właśnie bujających, odprężających.
1: Po raz kolejny mnie zaskoczyłeś.
0: No i po raz kolejny bardzo mi miło. Dobra, to kolejny krok twój. Teraz ty możesz mnie zaskoczyć znowu.
1: Tak, ja myślę, że nie pozostanę w tyle za tobie. Mam kawałek może w nieco podobnym stylu, ale śmiem twierdzić, że o niebo lepszy. Kawałek z 1996 roku. Jazzowy rytm, funkujący bas, melodyjnie rapowany tekst. Tap 2.

0: Czemu niby ten kawałek był o niebo lepszy od moich Fun Loving Criminals?
1: No tak w moim osobistym odczuciu.
0: A, w bardzo subiektywnej skali odczuć.
1: Tak, dokładnie. Tap to Let It Flow, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Przed chwilą jedna ze słuchaczek na kanale licowym wyraziła swoje rozczarowanie, że nie gramy gotyku. No tak, rzeczywiście w pierwotnym założeniu miało być więcej muzyki w tym stylu, tak mi się wydaje, ale troszeczkę nam się to rozjechało.
0: Znaczy generalnie no, rozjechało nam się o tyle, że postanowiliśmy nie narzucać sobie żadnych ram stylistycznych i przygotowywać takie kawałki, jakie nam w danej chwili podchodzą.
1: Tak, dokładnie. Gramy co chcemy i w nastroju, w jakim chcemy.
0: No, a na potwierdzenie tych słów ja spróbuję przebić dwa poprzednie kawałki. Będzie bujająco na maksa, będzie jeden z bardziej skocznych utworów.
1: A poczekaj, a to my dzisiaj próbujemy się przebić? Jakoś? Znaczy, jakiś konkurs?
0: Nie,
1: pomiędzy
0: konkurs
1: nami?
0: Nie.
1: Aha. Nie trzeba było mnie uprzedzić.
0: Co, ty przecież wiesz, że ja cię o niczym nie uprzedzam w tej audycji, ale nie, przebić po prostu Fun Loving Criminals, skoro stwierdziłaś, że tak cię zaskoczyłem, to chciałbym spróbować zaskoczyć cię jeszcze bardziej.
1: No dobra, dawaj.
0: Czyli coś po prostu tak maksymalnie do poskakania i wesołego, optymistycznego, że szczęka ci na pewno opadnie. House of Pain, Jump Around.

0: No i jak wrażenia?
1: Drodzy słuchacze, ja przyrzekam, że ja nie maczałam w tym palców. Zastanawiam się, czy ten kawałek nie powinien był przypadkiem znaleźć się w kąciku osobliwości.
0: Poczekaj, aż zacznę przygotowywać kawałki do kąciku osobliwości.
1: Okej, ja postaram się teraz ratować naszą audycję i proponuję wam bardzo, ale to bardzo piękny kawałek.
0: A poczekaj, a nie zrobimy konkursu teraz?
1: Jakiego konkursu?
0: No, konkursu Swayze Project. Odnośnie House of Pain.
1: A tak, przepraszam cię bardzo.
0: Widzisz. Bo chcieliśmy generalnie się zapytać was, drodzy słuchacze, jeżeli widzieliście teledysk do utworu, który przed chwilą poleciał, czyli The Jump Around, to może kojarzycie, że pojawia się w nim bardzo dużo symbolu pewnego. Jest to symbol jednego państwa. I pytanie jest takie, jaki to symbol i jakiego państwa dotyczy? Może dla podpowiedzi, dla ułatwienia dodam, że w pewnym momencie nazwa tej narodowości pojawia się na plakietce, na którą jest zbliżenie. Plakietka głosi Fuck me, I'm... I tutaj właśnie nazwa narodowości, o którą chodzi. Jeżeli ktoś zna rozwiązanie... O, ktoś już się wyrywa na kanale licowym, ja wiem. Ja przypominam tradycyjną formułkę, że rodziny, krewni i znajomi królika niestety... No albo dobra, odejdziemy od tego tym razem. Powiem tak, odpowiedzi. Swayze Project @o2.pl albo 347-2626, jeżeli dobrze pamiętam. Ewentualnie na IRC uznajemy? Nie, mailowo albo telefonicznie.
1: Pyrwunia zasugerowała, że tym symbolem jest sierp i młot, ale ja myślę, że to nie o to chodzi jednak, prawda?
0: Nie, zdecydowanie nie o to chodzi.
1: Tak, i myślę poza tym, że ten konkurs jednak nie zostanie rozstrzygnięty, bo kto ci się przyzna, że widział teledysk do tego kawałka?
0: No tutaj Agit się wyrywa, że wie.
1: Także myślę, no jesteście rodziną, więc nic dziwnego.
0: No cicho.
1: Zapodałeś ten kawałek do audycji. No dobra, słuchajcie, ja jednak postaram się uratować sytuację i zaproponuję wam bardzo piękny kawałek, jak już mówiłam, w wykonaniu Gosi Kunc. Gosi Kunc może niektórzy kojarzycie z programu Idol.
0: A to cover jest?
1: Tak, to jest cover w oryginale.
0: Jimmy'ego H.
1: Tak, Jimmy'ego. Posłuchajcie.

0: strasznie króciutki kawałek i strasznie ładny.
1: Wzruszyłam się, naprawdę.
0: Gosia Kunz, kurczę, kawał głosu ma dziewczyna. Ona, ja nie kojarzę, czy ona wypłynęła po Idolu jakoś szerzej? Czy...
1: No niestety nie wypłynęła, chyba nikt się nią nie zajął w odpowiedni sposób.
0: Może nie chciała po prostu dać się zrobić kolejnym produktem show biznesu.
1: Tak, typu Ala Janusz. Byłoby naprawdę szkoda. No
0: dokładnie, bo kojarzę ją jako dziewczynę, która tam zawsze proponowała coś ambitnego w tym programie. I
1: dobrze kojarzysz.
0: Mhm. I całkiem się przyjemnie jej propozycji słuchało. Okej, no to ja teraz może spróbuję jakoś podratować swój wizerunek nadszarpnięty tym strasznym utworem House of Pain i pokażę, że jednak nie upadłem do końca na głowę. Posłuchamy czegoś też ładnego, przygotowanego przeze mnie. Czegoś bardzo klasycznego, no po prostu Pink Floyd.

0: Wearing the Inside Out i Pink Floyd z płyty The Division Bell. To jest jedna z tych kapel, którą ktoś niedawno rozmawiając ze mną określił tak, że no, trzeba ich szanować za to, co zrobili, nawet jeżeli nie jest się ich fanem. I ze mną jest dokładnie tak. Ja nie jestem jakimś specjalnym fanem Pink Floyd. Nie znam ich całej dyskografii, nie potrafię wymienić albumów i kawałków, które się na nich znajdują, ale szacunek mój dla tej kapeli wielki i parę utworów naprawdę słucha się tak, że no, że aż brak słów. To co teraz?
1: To ja myślę, że przejdziemy do dwóch stałych części naszej audycji. Najpierw pozdrowimy, a potem polecimy z kącikiem osobliwości, który dzisiaj, uwaga, będzie naprawdę rewelacyjny i przypuszczam, że przebije wszystkie dotychczasowe kąciki. Ale okej, okay, dobra, to najpierw będziemy pozdrawiali.
0: No tydzień temu ja pozdrawiałem, także myślę, że dzisiaj...
1: Nie, tydzień temu po połowie.
0: Jak po połowie?
1: No ja pozdrawiałam miasta.
0: Aha, a Janiki. Aha. Ale to tym razem, słuchaj, ja jakbym miał pozdrowić
1: miasto... Ja mam dalej
0: miasto,
1: do kompa.
0: To mogę się nie wywiązać.
1: No to ja pozdrowię miasta znowu.
0: Aha, no to zacznij ty, a potem ja pozdrowię Niki.
1: No dobra, pozdrawiamy Wrocław, Warszawę, Mrągowo, Bielsko-Białą, Kraków, wszystkich znajomych i nieznajomych z Trójmiasta.
0: Okej. Okay. To jadę teraz po nikach. Pozdrawiamy Zgryzlaka, Soundmana, Shi, Peterka, Perwunie, Krzula03, Draoi, Agit, a z grona ników z małpami zdaje się, że żywy jest tylko Jacenty, którego pozdrawiamy również jak najbardziej.
1: Tak, ja chciałabym jeszcze pozdrowić Artura z ekonomii, jeżeli nas słucha. No, uniwerek musi się trzymać razem, także no, pozdrawiamy.
0: Jakieś tajemnicze konszachty. No, ja się nie muszę trzymać razem z uniwerkiem, ale również pozdrawiam.
1: Nie musisz, naprawdę?
0: A muszę?
1: A to nowość.
0: Okej, okay, rozstrzygniemy tę kwestię poza anteną. To co, teraz kącik, tak?
1: Tak, kącik osobliwości. Dzisiaj będzie prawdziwa premiera w naszym kąciku. Ja bym chciała podziękować Adrianowi, Perwuni inaczej, za podesłanie mi tego kawałka.

0: Ja myślę, że ja nie będę nic dodawać. Ten kawałek się wymyka wszelkim nurtom. Tego po prostu trzeba posłuchać. Jakieś komentarze myślę później.
1: Ale myślę, że ja jeszcze dodam, że po Dobra. Przesłuchaniu tego kawałka no stwierdzenie, że ja tutaj poszalałem z House of Pain, to jest po prostu no maksymalnie na wyrost. Bo...
0: Tak, posłuchajcie, Synthetic.

płynie na Albatrosie, na Morzu Egipskim, je rekiny, i pali się jak stara świnia, jest niewidoczny.

Człowiek to jest niewdzięczny i bardzo zły, i bardzo zły. Jest otchłani mroku i piekła, piekła. Paruje jak woda, woda. Jest niewidoczny jak skała, skała. Człowiek jest to z otchłani światła, światła.

0: Hej człowieku, pal się, hej człowieku, pal się, pal się.
1: Człowiek widmo twoje, człowiek widmo twoje.
0: Jedzie na motorze Kawasaki 108, 108 i pije śmietanę, śmietanę. Nosi kowboje firmy Malvin, Malvin z Trypolisu. Jest łysy jak gruby wieprz. Pije martini z gruszek, hej, niech cię widmo z widma nie zje. Kupisz słodki, słodki, więc jedz cukierki człowieku, człowiek mówi. Gram na saksofonie i palę cygaro, cygaro, jak Jules James i palę się jak pochodnia, pochodnia. Człowiek kręci się w koło jak łyżwiarz. Filip Bobski i śpiewa Oj my heart, soul jazz. Jest nietykalny, nietykalny. Jestem nietykalny, nietykalny.

0: Człowiek widmo to jest niewidoczny i drapieżny.
1: Człowiek widmo to jest niewidoczny i drapieżny.
0: Człowiek widmo to jest.
2: Nie, proszę państwa, to nie jest nasza własna twórczość. To był kawałek z cyklu Przeboje Perwersa. No cóż, ja byłam do tej pory odpowiedzialna za przygotowywanie kącika osobliwości. Mam nadzieję, że po tej piosence już nie odbierze mi tego honoru. No, ja się świetnie bawiłam. Naprawdę rewelacyjny kawałek, niezwykle ambitny tekst. Uisz, co
3: tak,
2: myślisz?
3: Po prostu powalający. No, mnie zatkało. Chyba tyle z mojej strony. Ale nie, oczywiście, że ci nie odbiorę przywileju przygotowywania kącika piosenki dziwnej i pokręconej. Chociaż no myślę, że to był swego rodzaju szczyt, przynajmniej póki co.
2: Tak, to był szczyt. Przebiliśmy wszystko do tej pory.
3: No zdecydowanie.
2: Ja mam tutaj jeszcze taki mały apel, jeżeli macie jakieś fajne kawałki, które chcielibyście które chcielibyście usłyszeć w naszej audycji, na przykład w kąciku osobliwości, to prosimy o kontakt. Ja myślę, że zagramy bez problemu.
3: Dokładnie.
2: Jeżeli
3: albo
2: będzie coś w stylu na przykład tego kawałka, który usłyszeliście przed chwilą.
3: No myślę, że nie da rady nic w stylu tego kawałka, ale...
2: Dzięki, Adrian. Naprawdę jesteś nieoceniony.
3: No właśnie, więc jeżeli chcielibyście zarzucić jakimś swoim pomysłem, to albo mail swaywishproject@2.pl, albo wchodźcie na stronę www.sarpgg.pl i tam rozgryźcie sami, jak dostać się do serowego FTP-a i możecie takie kawałki zarzucać do katalogu Wish. Naprawdę wszystko rozważymy i
2: przegłosujemy tutaj demokratycznie.
3: Dokładnie, demokratycznie wszystko będzie rozważone i pewnie zaowocuje pojawieniem się w kąciku albo i nie w kąciku, tylko normalnie w audycji. Ale się nagadałem. Dobra, ja proponuję stylistyczny reset po tym utworze. Ktoś cały czas na kanale licowym Harsar marudzi, że dzisiaj bez gitar. No więc proponuję dawkę gitar, co prawda raptem bodajże na trzech chwytach na krzyż. No ale tak jak mówiłem, ma to być reset stylistyczny po dokonaniach dotychczasowych. Jednym słowem, nostalgiczna podróż Green Day.

0: nie wiem, jak u was, u mnie łezka wokół, przypomnienie sobie czasów gdzieś tak siódmej klasy podstawówki, kiedy to na jednej stronie kasety miałem nagrane Duki, na drugiej stronie miałem nagrane Insomniak i katowałem Green Day'a po prostu w kółko i w kółko i w kółko w Walkmanie. Ach, no to po prostu to były czasy piękne.
1: A Green Day to również kapela, którą ja darzę sporym sentymentem, także szacuneczek, mój drogi współprowadzący.
0: No proszę, jak mi się udało niechcący. No pięknie, pięknie.
1: Mhm.
0: No dobra, to co tam masz następnego?
1: No dobra, teraz mam kawałek, który usłyszałam w tym wykonaniu po raz pierwszy, oglądając drugą część Shreka.
0: W końcu.
1: A przecież razem oglądaliśmy.
0: No tak, no ale
1: i pozdrowienia dla innych, którzy z nami oglądali.
0: Tak jest.
1: Ale w końcu co? W końcu obejrzałam.
0: W końcu obejrzałaś.
1: Mhm.
0: W końcu wiesz, jak się mizia pod brodą.
1: No ty też wiesz, że ja wiem.
0: No ba.
1: No dobra, kawałek frufru.

0: Na kanale Ircowym Saru zrobiło się bardzo wesoło, poleciały teksty ze Shreka, a my posłuchaliśmy kawałka dokładnie z tego filmu w oryginale w wykonaniu Bonnie Tyler, przed chwilą w wykonaniu Fru Fru.
1: No, fajne wykonanie, nie?
0: No, świetne.
1: Takie dosyć nietypowe, ale...
0: No, trafia do mnie to wykonanie, powiem ci, trafia.
1: Tak?
0: Mhm.
1: No, cieszę się bardzo. Mamy, drodzy słuchacze, rozwiązanie konkursu. Rozwiązanie konkursu dotyczącego House of Pain. To może ja po prostu zacytuję maila. A więc oświadczam, nie wstydząc się tego, że znam odpowiedź, wygrywam konkurs. Symbolem jest koniczynka i chodzi oczywiście o Irlandię. Jako że nikt inny nie wie, wystaraj mi się, bracie, po znajomości o coś lepszego na tą kolację. Pozdrówka. Jakaś próba kumoterstwa. No, nie ma nic lepszego na kolację. Zresztą to, co będzie na kolację, to się okaże dopiero po wizycie w studio.
0: I... No chyba, że ja zrobię bułkę zamiast ciebie.
1: A że twoja bułka niby będzie lepsza od mojej, tak?
0: No, a nie?
1: Tak samo jak twoje tabu było lepsze od mojego Fun Loving Criminals, tak?
0: Oj, nie wpikaj.
1: No więc okej, okay, gratulujemy.
0: Agit, jak wygrała... on ci zrobi bułkę, to wsadzi ci kawałek parówki. I bułka będzie wczorajsza.
1: Chciałem powiedzieć, że druga była z serem. No, zraniłaś moje uczucia teraz.
0: Tylko nie płacz.
1: No po prostu maksymalnie. Ale okej, okay, gratulujemy, tak? Odpowiedź oczywiście poprawna. Znaczek, o którym mówiłem, głosił właśnie Fuck me, I'm Irish. Oczywiście pierwsze słowo było w teledysku wycenzurowane, bo niektórzy mają uraz do słów na F. No, gratulacje. Odpowiedź poprawna, nagroda zgarnięta. Termin odebrania ustalony zostanie drogą mailową, tudzież ewentualnie bezpośrednio. Znowu się strasznie nagadałem. A kolejny kawałek mój, teraz muszę go jeszcze zapowiedzieć, tak?
0: Tak, wypadałoby.
1: Aha. No dobra, to zapowiem. Ponieważ poprzedni mój utwór był to Green Day i łezka wokół, wspomnienie czasów szczenięcych, ten również będzie wspomnieniem czasów szczenięcych, bo Ira była drugą, właściwie trzecią z kapel obok Green Day'a i Offspring'a, od której ja zaczynałem przygodę z cięższymi trochę brzmieniami. A kawałek jest no nieprzypadkowy. Pamiętasz, jak ja tydzień temu opowiadałem o takiej jednej, z którą zastanawiałem się nad utworem?
0: Pamiętam, że nie chciałbyś powiedzieć, co to za jedna.
1: Mhm. To wiesz co, ja dzisiaj znowu nie powiem, ale ten utwór będzie no właściwie dokładnie o niej, tam z wyjątkiem jednej linijki, która Arturowi Gadowskiemu trochę nie wyszła, coś się zakołapućkał. No, a to generalnie utwór taki, do którego komentarza nie potrzeba.

0: No właśnie, Ira i ona sentymentalnie i bez chyba koniecznego komentarza.
1: Jak się zrobiło romantycznie nieco.
0: Romantycznie? No co ty?
1: No mi się zrobiło romantycznie.
0: A ja podobno w ogóle romantyczny nie jestem.
1: A myślisz, że to mi oceniać?
0: No myślę, że mogłabyś się wypowiedzieć, wiesz. W sumie trochę mnie znasz, jakby nie było.
1: Jeden ze słuchaczy napisał na kanale Ircowym, że to jest piosenka dobra na lato. Inny dodał, że dobra na lato z panienkami i deską do surfowania. Ja myślę, że to jest dobry kawałek na każdą porę roku, jeżeli ma się osobę, której można tą piosenkę zadedykować.
0: Ładnie powiedziałaś.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Jestem pod wrażeniem, droga współprowadząca.
1: Okej, no to ja przejdę do swojego kawałka. Wish mi ostatnio zarzucił, że ja sobie robię tutaj oprócz kącika osobliwości i kącika z pozdrowieniami dwa dodatkowe kąciki. Kącik Alanis i kącik The Cure. No cóż, dzisiaj też nie mogłam się powstrzymać. Alanis Morissette, świetna piosenka, chciałabym ją zadedykować Mariuszowi. Zobacz, brachu, jednak udało mi się ją wygrzebać.

0: Ja chciałem małe sprostowanie poczynić, bo ja wcale nie zarzuciłem, że ty sobie robisz jakieś dodatkowe kąciki, tylko po prostu to było spostrzeżenie, a nie zarzut.
1: Tak, dziękujemy ci bardzo za użycie tego eufemizmu. Alanis Morissette i kawałek One, kawałek, który zdecydowanie wywala mnie w kosmos, ze specjalnymi pozdrowieniami dla Mariusza i ze podziękowaniem dla Jacka, że pomógł mi go odnaleźć.
0: Wydaje ci się, tak samo jak mi, że dzisiaj mamy totalną mieszankę stylistyczną z muzyką?
1: Tak, zdecydowanie wybuchowa mieszanka.
0: Zdecydowanie bardziej niż chyba zwykle, prawda?
1: Bardziej niż kiedykolwiek. Mhm.
0: Ty już widzisz, co ja wrzuciłem następnego? Jaki kawałek?
1: Wolałabym tego nie widzieć.
0: Myślisz, że ta kolejna dzisiaj przegięcie z mojej strony?
1: Tak, myślę, że dzisiejszy kącik osobliwości powinien być nieco szerszy, no ale okej, na twoją odpowiedzialność.
0: No słuchaj, podobno przy okazji Iry zrobiło się romantycznie, no to ja teraz pojadę tak na maksa romantycznie, jak tylko być może pomoże mi w tym sam król rock'n'rolla Elvis Presley.

0: No i powiedz, że nie było romantycznie na maksa, jak Elvis przecież śpiewa Love me tender. No to po prostu, no.
1: No kotek, brakuje nam już tu tylko świec i wina, ja myślę. Musisz się bardziej postarać następnym razem.
0: No to następnym razem, dobra. To co, zarzucamy dalej?
1: Tak, no to polecimy jeszcze z jednym moim zupełnie prywatnym kącikiem. Po raz kolejny zaproponuję wam The Cure. Prawie 10 minut naprawdę niesamowitej, klimatycznej muzyki. The same deep water as you.

0: Jeden ze słuchaczy na kanale ircowym określił kawałek, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, jako, cytuję, zimnofalowy smęt. No, jest to z pewnością bardzo ciekawe określenie, z którym ja niestety albo stety, raczej stety w moim wypadku, nie mogę się zgodzić. Ja uważam, że ten kawałek jest naprawdę rewelacyjny, żeby nie rzec zajebisty. I pozdrawiam wszystkich, którym przypadł do gustu, a pozostałym postaram się poszerzyć następnym razem kącik osobliwości, także wszyscy powinni być zadowoleni.
1: Okej. Okay. W sumie no, można by polemizować, czy on był zimnofalowy, czy on nie był zimnofalowy. No, niektóre smęty, jakkolwiek by ich nie definiować, są fajne i ten jak najbardziej przypadł do gustu.
0: No jeżeli określić by go mianem smętu, no to zdecydowanie fajny smęt.
1: Ja niektóre kawałki, których słucham, określam zdecydowanie mianem smętów i wcale się nie wstydzę, że te smęty lubię. A burza, która go zaczynała i kończyła, była po prostu genialna. I tyle. No i chciałem powiedzieć, że idąc za ciosem, audycję zakończę też smętem, bo wypadło na to, że ostatni kawałek będzie należał do mnie. To co, może zanim powiem, jaki to smęt będzie, pożegnamy się? Czy jakoś tak?
0: No chyba tak, chyba teraz.
1: Mhm. No to by wychodziło. Czyli co, słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czwartek, 21:30, w tym samym składzie.
0: Tak, dziękujemy, że byliście z nami.
1: Dzięki, że słuchaliście.
0: Bądźcie za tydzień.
1: Tak jest.
0: Przygotujemy nowe, fajne kawałki, nowy kącik osobliwości.
1: Dokładnie. Obiecuję, że już nie będzie House of Pain.
0: A kącik osobliwości będzie równie zaskakujący jak dzisiaj.
1: Jak
0: to
1: zawsze.
0: Już mogę obiecać.
1: To co, kłaniamy się nisko?
0: Dobranoc.
1: Dobranoc, do usłyszenia, a na do widzenia Shakespeare Sisters i Stay With Me.

0: powinno mieć trochę z przodu, delikatnie z tyłu i ogólnie duży uśmiech.
1: Powinno być, wydaje mi się, takie studenckie dla studentów. Wierzę, nie wiem.
2: Takie czerwone i z gałką.
3: No, ja na to tyle powiem.
4: Bez komentarza.
5: No, takie niepowtarzalne, a może, nie wiem, amatorskie, takie niezależne. O, niezależne, to jest dobre słowo.
2: Ale fajnie byłoby, jakby miał pilocika.
1: Jakie radio? Co radio? Co to jest radio?
2: Studencka Agencja Radiowa.
6: Tu Studencka Agencja Radiowa.

widok z balkonu willi w Lanskoronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

osiołka, na którym Święta Maria Panna uciekała z buddą.

wyrzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.